Čuli smo orkestralnu rapsodiju Španjolska Emanuela Chabria. Simfonijskim orkestrom Toronta ravno je Andrew Davis. Poslušamo sada tri kratka stavka Jacques'a Ibera. Oznake tempa su Allegro Andante te Asselon Allegro Scherzando.